kamerki przodem na szczypie. Dziewczyna cię już nigdy nie wróci do swoją. W głowę rozstworzył się i nauczył. Nie miał, że aż